0: DJ Miletić. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.